Nawet chodzę z meną, spina to są mi remeno. Ta to są koftera, mafia samej galika. Nie to posineskia, nie kodaje magria, nie to bada.